także je lecisz. Jednak albo mój zechcesz, trechisz, ja na powtarzę.